0: 47. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 Pangwa OB47. Nasema na nani?
1: Unasema na Evans Mudiora.
0: Evans uko wapi mtu wangu?
1: Evans niko hapa tu Nax.
0: Nax Nakuru.
1: Yeah, Nax.